0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Mirgi kutlu olsun dostlar! Kirimi del olsa yanayım.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

지을게. 그렇게 말하면 사냥 사냥 사냥.

жер береткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Tu Radio Dimash. Rozpoczynamy drugi odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem. Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. W pierwszym odcinku patrzyliśmy na Kazachstan jako na kraj wielu narodów. Ogromną przestrzeń, w której od pokoleń mieszkają także Polacy. Mówiliśmy o tym, że kiedy polski słuchacz słyszy słowo Kazachstan, często myśli o stepie, o Astanie, o Almaty, o niezwykłym głosie Dimasha Kutajbergena. Rzadziej myśli o rodzinach, które na tej ziemi zachowały polskie nazwiska, polską pamięć, czasem katolicką modlitwę, czasem tylko opowieść o przodkach. Dziś cofniemy się dalej, zanim pojawią się sowieckie deportacje lat 30. i 40. XX wieku. Zanim całe rodziny zostaną przymusowo wywiezione na kazachski step, zanim Kazachstan stanie się drugim, nie zawsze wybranym domem tysięcy Polaków. Byli tu inni. Zesłańcy epoki carskiej, jeńcy, żołnierze wcielani do obcego wojska, powstańcy, podróżnicy, badacze i poeci. Ludzie, którzy często nie planowali tej podróży, ale właśnie przez nią stali się jednymi z pierwszych polskich świadków kazachskiego świata. Ten odcinek nosi tytuł Pierwsi na stepie. Zesłańcy, podróżnicy, badacze. Kiedy mówimy o Polakach w Kazachstanie, bardzo łatwo zaczynamy od roku 1936. I słusznie, bo to rok przełomowy. Wtedy deportacje sowieckie uderzyły w polskie rodziny z terenu wschodniej Ukrainy i Białorusi. To właśnie tamten dramat w dużej mierze stworzył współczesną polską diasporę w Kazachstanie. Ale jeśli zaczniemy tylko od 1936 roku, zobaczymy historię prawdziwą, lecz niepełną. Bo polskie ślady na kazachskim stepie są znacznie starsze. Sięgają czasów, gdy Kazachstan był włączony w imperialną przestrzeń Rosji, a Polacy po kolejnych klęskach, wojnach i powstaniach trafiali daleko od domu. Czasem jako jeńcy, czasem jako zesłańcy, czasem jako ludzie pod nadzorem, czasem jako żołnierze, którym kazano służyć w armii państwa zaborczego. W tej historii jest więc przymus, jest kara, jest wygnanie. Ale jest też coś jeszcze. Spotkanie. Spotkanie z krajem, którego większość Polaków wcześniej nie znała. Z bezkresem stepu, z koczowniczym rytmem życia, z jurtą, dymem unoszącym się z otworu w jej dachu, stadami koni i wielbłądów, z kumysem, z pieśnią akynów, z językiem, którego brzmienie musiało wydawać się obce i fascynujące jednocześnie. Historyk Antoni Kuczyński, pisząc o polskich związkach z Kazachstanem, zwraca uwagę na rzecz bardzo ważną. Te kontakty nie były dobrowolne. Wyrastały z dramatycznej historii polsko-rosyjskiej, a jednak nie można ich sprowadzać wyłącznie do martyrologii. Z tych zesłańczych dróg wyrosły także obserwacje etnograficzne, opisy przyrody, badania geograficzne, działalność lekarska, oświatowa i gospodarcza. Innymi słowy, Polacy byli na stepie ofiarami historii, ale nie byli wyłącznie biernymi świadkami własnego losu. To właśnie napięcie będzie osią naszego dzisiejszego odcinka. Jak opowiadać o ludziach, którzy znaleźli się w Kazachstanie nie z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa, opisy, wiersze, prace i wspomnienia. Jak nie zamienić ich cierpienia w suchą notatkę historyczną, a jednocześnie nie pominąć tego, że ich obecność stała się częścią polsko-kazachskiej historii. Wyobraźmy sobie człowieka, który opuszcza ziemię rodzinną nie dlatego,

W drugiej połowie XVIII wieku konfederaci barscy, później uczestnicy powstania kościuszkowskiego, potem powstańcy listopadowi i styczniowi, a jeszcze później przedstawiciele ruchów społecznych i politycznych, wszyscy oni w różny sposób trafiali w głąb Imperium Rosyjskiego. Dla jednych celem była Syberia, dla innych Orenburg, obszary nad Irtyszem, północne rejony dzisiejszego Kazachstanu, okolice twierdz, garnizonów, osad wojskowych i administracyjnych. Nie zawsze sam Kazachstan był wtedy jasno rozumiany jako osobny kraj w naszym współczesnym sensie. W polskich relacjach pojawiały się określenia związane ze Syberią, stepem, Kirgizami, bo tak w dawnej terminologii rosyjskiej i europejskiej często nazywano Kazachów. Z liniami wojskowymi, z rzeką Irtysz, z Orenburgiem, z Semipałatyńskiem. Granice polityczne i nazwy zmieniały się, ale doświadczenie pozostawało podobne. Człowiek z Europy Środkowej trafiał w przestrzeń, która wydawała się bezkresna, surowa i kulturowo odmienna. W tym miejscu warto zatrzymać się przy jednym słowie – step. Dla Kazacha step był przestrzenią życia, pasterstwa, drogi, sezonowej wędrówki, rodzinnej pamięci. Dla polskiego zesłańca mógł być najpierw przestrzenią obcości, pustki, lęku, oddalenie od domu. Ale z czasem ten sam step stawał się także przestrzenią obserwacji. Człowiek zaczynał zauważać rytm życia miejscowych społeczności, zależność od pogody, trawy, wody, stad, od konia i od drogi. Polska obecność w Kazachstanie zaczynała się więc od przemocy imperium. Ale w tej przemocy pojawiał się paradoks. Imperium, chcąc ukarać jednych ludzi i podporządkować innych, doprowadzało do spotkania kultur. Polacy poznawali Kazachów, Kazachowie spotykali Polaków. I choć żadna ze stron nie wybierała w pełni warunków tego spotkania, ono pozostawiło ślady w pamiętnikach, wspomnieniach, w badaniach i w literaturze. Dzisiejsza audycja nie jest opowieścią o jednym bohaterze. To raczej galeria głosów i spojrzeń. Niektóre nazwiska są lepiej znane badaczom, inne brzmią dziś niemal zapomnianie. Ale każde z nich odsłania fragment większego obrazu. Polacy na stepie nie tylko cierpieli, ale także patrzyli, notowali, uczyli się, porównywali, czasem zachwycali, czasem nie rozumieli. I właśnie dlatego ich relacje są tak cenne.

Jednym z najwcześniejszych polskich świadków kazachskiego świata był Karol Lubicz Chojecki, konfederat barski, autor wspomnień wydanych pod koniec XVIII wieku. Jego pobyt wśród Kazachów nie był długi. Nie był to podróżnik w nowoczesnym sensie, który wyjechał badać obcą kulturę. Był człowiekiem wciągniętym w wir historii, wcielonym do rosyjskiego wojska jako jeniec. A jednak to właśnie on zostawił jeden z pierwszych polskich opisów koczujących po stepie Kazachów. Co zobaczył? Przede wszystkim partnerstwo i ruch. Ludzi, których życie zależało od tego, gdzie znajdzie się trawa dla stad. Jurty, które można było rozłożyć i przenieść. Odzież dostosowano do warunków stepu. Jarmarki, na których pojawiali się kupcy. Wnętrze jurty, jej układ, konstrukcję, domowe sprzęty, naczynia, kocioł, w którym gotowało się mięso. To są szczegóły bardzo proste, a jednocześnie bezcenne. Bo wielka historia często zostawia daty, nazwiska,

nazwiska dowódców i nazwy bitew, a codzienne życie przechowuje się właśnie w takich obrazach. Jak wygląda dom, co się dzieje, jak się ogrzewa, gdzie śpią domownicy, gdzie stoi naczynie, którędy wychodzi dym. Wyobraźmy sobie, że kamera powoli wchodzi do jurty. Niedosłownie, bo nie mamy nagrania z XVIII wieku, ale w wyobraźni. Okrągła przestrzeń, drewniany szkielet, wojłok, środek, w którym pali się ogień, otwór u góry, przez który uchodzi dym, naczynia, skóry, sprzęty potrzebne w drodze. Wszystko podporządkowane temu, że dom ma być jednocześnie schronieniem i czymś, co można przenieść. Dla polskiego szlachcica czy żołnierza taki dom mógł być zaskoczeniem. Dla Kazacha był oczywistością, genialną odpowiedzią na warunki stepu. I tu pojawia się coś bardzo ważnego. Opis obcej kultury mówi nie tylko o tej kulturze, ale też o autorze opisu. Pokazuje, co go zdziwiło, co wydawało mu się warte zanotowania, co uznawał za inne od własnego świata. Podobne obrazy pojawiają się później u innych Polaków. Melchior Witkowski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, który także zetknął się z północnymi rejonami Kazachstanu, pisał o przejściu przez Irtysz, o wejściu w stepy, o stadach wielbłądów. W jego relacji pojawiają się informacje zbliżone do tych, które znajdujemy u Chojeckiego. Tryb życia, ubiór, pożywienie, zwierzęta, napój skoblego mleka. Dziś takie opisy możemy czytać dwojako. Z jednej strony, jako dokument epoki, obciążony językiem, kategoriami i ograniczeniami swoich czasów. Z drugiej, jako początek polskiego zainteresowania kulturą kazachską. To zainteresowanie nie rodziło się w bibliotece, lecz w drodze. Nie w bezpiecznym gabinecie, lecz na szlaku człowieka, którego los rzucił w obce miejsce. Właśnie tu zaczyna się polsko-kazachski wątek, który będzie wracał przez cały XIX wiek. Zesłanie jako kara, ale także zesłanie jako niechciana szkoła patrzenia. Polacy uczyli się stepu, a potem, często nieświadomie, uczyli innych Europejczyków patrzeć na Kazachstan. W polskich losach na wschodzie powtarza się pewien paradoks. Państwo rosyjskie chciało odsunąć ludzi niewygodnych daleko od centrów politycznych, od Warszawy, Wilna, Krakowa, od środowisk, w których mogli oddziaływać na innych. Ale wielu z tych zesłańców miało wykształcenie, ciekawość świata, umiejętności zawodowe, znajomość języków, nawyk czytania i pisania. Gdy trafiali w nowe miejsca, zaczynali obserwować, badać, notować, organizować, uczyć, budować. Nie idealizujmy tego obrazu. To nie była romantyczna wyprawa z notesem i zachwytem w oczach. Była bieda, nadzór, upokorzenie, samotność, choroby, oddalenie od rodziny. Były miejsca, z których nie można było wyjechać. Byli ludzie złamani. Ale obok tego była praca. I z tej pracy powstawał wkład, który Kuczyński nazywa wkładem w poznanie i zagospodarowanie Kazachstanu. Etnografia, folklorystyka, geografia, geologia, oświata, kultura, a nawet działalność lekarska. Warto usłyszeć w tym sformułowaniu dwa słowa. Poznanie i zagospodarowanie. Poznanie, bo Polacy opisywali świat, do którego trafili. Zagospodarowanie, bo część z nich uczestniczyła w budowaniu dróg, mostów, osad, administracji, szkolnictwa, medycyny. Jedni zostawiali teksty, inni konkretne działania.
Jedni opisywali jurtę i step, inni leczyli miejscową ludność, pracowali jako specjaliści, mierniczy, inżynierowie, nauczyciele czy urzędnicy. W tym miejscu trzeba zachować równowagę. Nie chodzi o to, żeby opowiadać historię imperialną w tonie Europejczycy przyszli i cywilizowali step. To byłaby perspektywa fałszywa i kolonialna. Kazachowie mieli własną kulturę, własną organizację życia, własną pamięć, własne formy wiedzy dostosowane do stepu. Chodzi raczej o to, że Polacy sami będąc ofiarami imperialnego przymusu, znaleźli się w świecie, który Rosja również próbowała podporządkować. I w tym świecie wchodzili w relacje. Czasem jako obserwatorzy, czasem jako urzędnicy imperium, czasem jako lekarze czy nauczyciele, czasem jako ludzie równie niechciani przez władzę jak ci, których spotykali. To sprawia, że polska obecność w Kazachstanie jest trudna do prostego opisania. Nie mieści się w jednym zdaniu. Polacy byli zesłańcami, ale niektórzy stawali się częścią struktur rosyjskich. Byli ofiarami, ale czasem uczestniczyli w procesach modernizacji prowadzonych przez imperium. Byli obcy, ale nawiązywali więzi. Patrzyli na Kazachów z zewnątrz, a jednak właśnie dzięki nim pewne elementy kazachskiej kultury trafiły do polskiej i europejskiej świadomości. Może dlatego ta historia jest tak ważna dla Radia Dimasz i dla naszego fanklubowego spojrzenia na Kazachstan. My także patrzymy z zewnątrz. Zachwycamy się muzyką, głosem, kulturą, gościnnością, obrazem stepu. Ale jeśli chcemy patrzeć uczciwie, musimy wiedzieć, że między Polską a Kazachstanem jest nie tylko fascynacja. Jest też trudna pamięć. Są dawne zesłania, są losy ludzi, którzy nie przyjechali tam jako turyści. I są ślady spotkania kultur, którego nie można sprowadzić ani do cierpienia, ani do zachwytu.

Step w polskiej wyobraźni ma szczególne miejsce. Jest przestrzenią oddalenia, ale także przestrzenią wolności. W literaturze romantycznej bezkres często uruchamia wielkie emocje. Tęsknotę, samotność, marzenie o powrocie, poczucie miłości człowieka wobec natury. Dla zesłańca step mógł być więzieniem bez murów, ale paradoksalnie mógł też dawać poczucie oddechu, którego nie dawała twierdza, koszary czy policyjny nadzór. W opowieściach o polskich związkach z Kazachstanem pojawia się także Gustaw Zieliński, poeta i zesłaniec. Jego kazachskie inspiracje są przykładem tego, jak doświadczenie stepowego świata przenikało do polskiej literatury. W poetyckiej wyobraźni pojawiały się ały, kumys, jurty, wędrówki, jeźdźcy, szamani, tajemniczość stepu. Oczywiście był to obraz przetworzony przez romantyczną konwencję. Nie czysty dokument etnograficzny, ale literacka wizja. Mimo to ważna, bo pokazywała, że kazachski świat zaczynał istnieć w polskiej kulturze nie tylko jako miejsce wygnania, lecz także jako przestrzeń poetycka. Warto tu jednak znów zauważyć. Romantyczne widzenie stepu było piękne, ale bywało też uproszczone. Kazach nie był tylko symbolem wolności. Był człowiekiem konkretnej kultury, konkretnej rodziny, konkretnego sposobu życia. Jego świat nie istniał po to, by polski poeta mógł lepiej opisać własną tęsknotę. Dlatego dzisiaj czytamy te teksty z podwójną świadomością, jako ślady fascynacji i jako dokument ograniczeń dawnego spojrzenia. A jednak nie można odmówić tym relacjom znaczenia. Dzięki nim polski czytelnik XIX wieku mógł po raz pierwszy usłyszeć o stepowym życiu nie tylko z rosyjskiego raportu, lecz z polskiego świadectwa. Mógł zobaczyć jurtę, stado, drogę przez Irtysz, postać Akyna, pieśń, konie, wielbłądy. Mógł odkryć, że daleko na wschodzie istnieje świat nie mniej złożony niż jego własny. I tu dochodzimy do sedna dzisiejszej audycji. Polskie spotkanie z Kazachstanem nie zaczęło się od turystycznej ciekawości. Zaczęło się od przymusu. Ale z czasem ten przymus wydał owoce, których imperium być może wcale nie planowało. Opisy, pamiętniki, badania, poezję, mosty kulturowe. Niektóre krzywe, niektóre niepełne, niektóre obciążone epoką. Ale jednak mosty.

Kiedy dziś patrzymy na Kazachstan przez muzykę Dimasza, przez współczesne miasta, przez obrazy stepu i gościnności, łatwo zapomnieć, że polsko-kazachskie związki mają ponad 200-letnią głębię. Nie są tylko historią deportacji XX wieku. Nie są tylko współczesną sympatią fanów do kazachskiego artysty. Są znacznie bardziej złożone. W tej historii są konfederaci barscy, powstańcy, zesłańcy, żołnierze wcieleni do obcej armii, poeci, lekarze, nauczyciele, badacze. Są ludzie, którzy przeszli przez step z lękiem i tacy, którzy zaczęli go opisywać z zachwytem. Są notatki o jurtach, o pasterstwie, o stadach wielbłądów, o kumysie, o jarmarkach, o życiu w rytmie trawy i wody. Są też drogi, mosty, osady, szkoły, biblioteki, działania praktyczne, które zostawiły ślad w historii regionu. Ale nie możemy zakończyć tego odcinka w tonie spokojnej ciekawostki, bo na tym wszystkim wisi cień przymusu. Polacy znaleźli się na stepie dlatego, że imperium karało, przesuwało ludzi, rozbijało wspólnoty i używało odległej przestrzeni jako narzędzia kontroli. Kazachowie także doświadczali przemocy imperium, podporządkowania, pacyfikacji i późniejszych tragedii epoki sowieckiej. Dlatego spotkanie Polaków i Kazachów dokonywało się nie w próżni, lecz w cieniu wielkiej polityki. W kolejnym odcinku z naszego cyklu przejdziemy do daty, która dla współczesnych Polaków w Kazachstanie ma szczególne znaczenie. Do roku 1936. Do deportacji, która nie dotyczyła już pojedynczych zesłańców, poetów czy powstańców, ale całych rodzin. Do pociągów, które wywoziły ludzi w nieznane. Do początków historii, z której wyrosły polskie wsie, polskie wspomnienia i polska pamięć w Kazachstanie. Dziś zostawiamy słuchacza z obrazem stepu. Z jednej strony przestrzeni kary i oddalenia, z drugiej przestrzeni spotkania, poznania i pamięci. Bo między Wisłą a stepem prowadzi nie jedna droga, ale wiele dróg. Niektóre były przymusowe, niektóre bolesne, niektóre twórcze. Wszystkie razem tworzą historię, którą warto opowiadać dalej. To był drugi odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. Mówił dla Was Artur Bartkowski. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 秦军莫化封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少战栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Lucyna Klimek. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z Wrocławia w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28. Zapraszam do słuchania. List do matki z 8 maja 1846 roku, Omsk. Jeszcze chwil kilka, już będziemy w drodze. Powóz, pocztowe konie, straż kozacka, wszystko stoi w gotowości. Płacz tylko żony, dziatwy, sług towarzysza mej podróży i łzy jego własne zatrzymują nas w Omsku. Nim się on wyrwie z objęć swojej rodziny, chwytam pióro, by ci raz jeszcze, droga matko, przesłać moje pożegnanie i polecić się twemu błogosławieństwu. Długa droga otwiera się przede mną. W ciągu jej czekają mnie wielkie trudy, niewygody i niejedno może niebezpieczeństwo. Bo nie jest to podróż, jaką przed laty odbywałem w cywilizowanej Europie. Dziś jadę w strony nieznane jej wcale. Jadę w głąb stepów kirgiskich. Będę żył wśród hord koczujących z orężem w ręku. Będę na dzikim koniu przepływał rzeki i wdzierał się na szczyty gór nietkniętych stopą żadnego Polaka. Ale ta podróż nie zatrważa bynajmniej mojego serca. Przedsiębiorę ją z zupełną ufnością w Bogu, bo jestem aż nadto pewien, że na każdym kroku tej drogi, w każdej przygodzie mojej, błogosławieństwo najlepszej z matek spoczywać będzie nad głową jej syna. Nie dbam, gdzie wiatr pędzi, gdzie koń zwróci wodze. Tylko Ty, gwiazdo moja, przyświecaj mej drodze. Ty, gołąbko pokoju, przodkuj mojej łodzi. Żegnam Cię raz jeszcze, kochana matko. Żegnam Was wszystkich. Bywajcie zdrowi. List do Pawła Cieplińskiego, Michała Moraczewskiego, Antoniego Pawszy z 14 maja, Semipałatyńsk. Obym mógł bujać jak ów patriarcha morza. Życzenie to, które od wielu lat gorzało w mym sercu i budziło nieraz ze snu, jak naszego wieszcza triumf bohatera maratonu, zdaje się nareszcie przychodzić do skutku. Powiadam, zdaje się, bo chociaż prawie jedną nogą stoję u celu mych życzeń, wiedząc jednak z doświadczenia, jak wszystkie moje chęci, wszystkie marzenia i nadzieje rozwiewał zawsze wiatr przeciwny fladze mojego żywota, lękam się, aby i tą razą żelazna ręka ślepego fatum, iż użyję buńczucznej frazy Gołuchowskiego, ciążąca od kolebki nad moją głową, nie wypłatała nowego psikusa i nie zwróciła mnie do Omska. Cóżkolwiek bądź, w tej chwili jest dużo podobieństwa, iż za dni kilka, jak Noe po mokrym, tak ja bujać będę po suchym oceanie kirgiskiego stepu. Puszczając się na tak śmiałe przedsięwzięcie, miałbym na sumieniu, gdybym najdawniejszym towarzyszom nie przesłał kilku wyrazów, gdybym nie pożegnał się z wami, co od lat 15 los mój dzielicie, i gdybym nie zapewnił, że gdzie mnie tylko poniosą szybkie fale owego oceanu, wszędzie myśl moja będzie o was, byście i wy myślą waszą towarzyszyli żeglarzowi. Nie sądźcie wszakże, ażeby celem mojej wyprawy była tylko chęć pobujania się po stepie. O nie! Byłoby to dosyć dla jakiego beduina, farysa lub angielskiego turysty, co się chce pozbyć splinu. Dla mnie tego mało. Ja chcę jeszcze przy tej zręczności odgrzebać w piasku kirgiskim drugą Niniwę. Trzeba wam wiedzieć, że Ruprugujis czy Ruiprugujis i Plano Carpini w swych pamiętnikach czy dziennikach podróży, których wprawdzie nie miałem honoru czytać i czytać może nigdy nie będę, twierdzą, jak zapewnił mnie o tym jeden z omskich kirgizo-tatarsko-mongolskich orientalistów, że za Wołgą o 30 dni konnej jazdy leży wielkie miasto mongolskie Karakorum, stolica Dżingis Hana, w której oni nie tylko byli sami osobiście, lecz jeszcze pili kumys i kurakumys. Dziś uczeni europejscy smażą sobie łby nad rozwiązaniem tego zadania. Gdzie stał ów gród, z którego władca Azji ciskał swoje gromy jak Jowisz z Olimpu? Jedni utrzymują, że Karakorum na brzegach Jenisieja. Drudzy, że nad Syrdarią, starym jak Sartem Herodotów i Strabonów. Najuczęsi zaś każą go szukać na pustyni Gobi. A jeśli tu nie ma, to najniezawodniej znajdzie się na dnie Bajkała. Stąd straszny hałas, spór i wrzawa grożąca spokojności pięciu części świata. Dla zapobieżenia więc rozlewowi krwi i atramentu, gruntując się na podaniu Kirgizów, którzy jako dziedzice

dzieł ważniejszych, zaklinam was w imię krwi ludzkiej, w imię pokoju i przyszłych pokoleń, abyście przejrzeli tobolskie księgozbiory. I jeśli by się w nich znalazł jaki mamut w waszych lodach, Don Rui Bruguis lub Signor Carpini, przysłali mi niezwłocznie wyciąg z ich podróży do chingischańskiej rezydencji. Odszukano Niniwę, dlaczegożbym i ja nie mógł odszukać Karakorumu? Bywajcie zdrowi. List do brata Januarego z 17 maja, Semipałatyńsk. Kochany bracie, od dni kilku jesteśmy w Semipałatyńsku i tylko jeden irtysz przedziela nas od Kirgizów. Ta potężna rzeka, nad której brzegami stoją na zamarzłych zwłokach przedpotopowych mieszkańców świata, zimny Tobolsk i wietrzny Omsk, dwa najznakomitsze grody Syberii, których okolice zalewały niegdyś, jak świadczy Humboldt, fale oceanu. Krocie moich listów pisanych z nadbrzegów tej rzeki zaznajomiły cię już dobrze ze starą dziedziną Kuczumhana, zdobytą przed trzema wieki dzirytem prostego Kazacha, jak równie z dzisiejszą stolicą jenerał-gubernatora zachodniej Syberii. Nieznany ci jeszcze Semipałatyńsk, który acz mniejszy i skromniejszy swymi historycznymi wspomnieniami i politycznym znaczeniem, niżeli Tobolsk lub Omsk, zasługuje atoli na wzmiankę, jako punkt obszernego handlu, który Sybir prowadzi z Chinami, Taszkinią, Kokanią, Bucharią oraz średnią i wielką hordą Kirgizów. Semipałatyńsk, niegdyś miasto obwodowe tzw. Omskiej Oblasti, dziś należące do okręgu bijskiego guberni tomskiej, leży o 1300 wiorst od Tobolska, a 700 od Omska, przy ujściu rzeczki Semipałatynki do Irtysza. Założony, czy raczej przeniesiony na dzisiejsze miejsce w drugiej połowie przeszłego wieku, gdyż przedtem, od roku 1716 czy 1726, istniała forteczka tegoż nazwiska o 20 kilka wiorst niżej, której częste wylewy Irtysza zagrażały zupełnym zniszczeniem. Dzisiejszy Semipałatyńsk, wniesiony na szczątkach ruin dawnej twierdzy Dżungarów, liczy 7 tysięcy ludności, w znacznej części Tatarów, Taszkińców i Bucharów. Stąd jedna cerkiew, a 6 czy 7 meczetów. Język kirgiski w powszechnym prawie używaniu. Płeć nawet piękna rosyjskiego plemienia mówi nim biegle jak nasze damy po francusku. Kupcy tutejsi w zamian rosyjskich towarów sprowadzanych z Irbicka i Niżnego Nowogrodu otrzymują z pogranicznych miast chińskich Czuguczaku i Kuldży herbatę, materie jedwabne, porcelanę i różne drobnostki tego kraju. Z Taszkinii, Kokanii i Buchari hałaty, dywany, rozmaite wyroby bawełniane, ryż, suszone owoce, a ze stepów kirgiskich surowe skóry koni, bydła, owiec, lisów i innych zwierząt, wojłoki i tym podobne. Cały ten handel odbywa się za pomocą wielbłądów, których liczne karawany wychodzą stąd w maju, a wracają w grudniu. Dochód tutejszej komory wynosi czasem 200 tysięcy rubli z górą. W liczbie zakazanych towarów najpierwsze miejsce trzyma opium, którego rząd nie pozwala wprowadzać do Chin, jako też sól kirgiska, której nie wolno wpuszczać do Syberii, hojnie opatrzonej w ten skarb przyrodzenia. Dwa bataliony piechoty, konna kozacka artyleria i pograniczni kozacy składają załogę Semipałatyńska. Tu kwatera dowódcy kozackiej brygady. Władza cywilna w ręku chorodniczego. Klimat Semipałatyńska zdrowy. Mrozy, acz wielkie w zimie, nie bywają jednak tak silne i długotrwałe jak w Omsku. Latem tylko nieznośne upały okropnie dają się we znaki, zwłaszcza z przyczyny straszliwych piasków pokrywających ulice miasta. Lecz tę część afrykańską, że tak powiem, nieprzyjemności wynagradzają w części melony.

0: a szczególnie kawony, nieznane prawie w innych stronach Syberii, a przynajmniej w tak dobrym gatunku. Kilka statków naładowanych nimi jak bombami przybywa w końcu sierpnia do naszego Omska, bogatego tylko w rzepę i kartofle. Semipałatyńsk i z tego jeszcze względu szczęśliwszy od Omska, że w bliskości ma lasy sosnowe, dostarczające pod dostatkiem jego mieszkańcom drzewa na opał i budowę. Zwierzyny i ptactwa obfitość, zboże tylko nierównie droższe, jako w strefie leśnej i piaszczystej. Przemysł tego handlowego miasta składa się prawie tylko z kilku garbarni i młynów. W jednym z tych ostatnich widzieliśmy kamienie młyńskie sprowadzone aż z kijowskiej guberni. Zapłacone na miejscu 500 rubli za parę ze sprowadzeniem kosztują właściciela 1000 rubli asygnacyjnych. Są to sławne kamienie ze wsi mi znajomej z Żorniszcza. O 7 wiorst od Semipałatyńska w romantycznym położeniu, w części na dolinie przerżniętej strumieniem, w części na pochyłości góry odzianej lasem, z wierzchołka której odkrywa się pyszny widok na Irtysz, na step kirgiski i ciągnące się po nim pasmo gór semitałskich, leży tak zwana zaimka, czyli futor kupca Popowa. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w znanej mi Syberii. Czarowna oaza, jak gdyby cudem jakim przeniesiona ze szczęśliwych stron świata. Tu oko moje, znużone jednostajnym widokiem smutnych pustyń i nudnych krajobrazów, z jakąż rozkoszą powitało ten odległy zakąt północy, w którym oprócz uroku zachwycającego położenia uderza jeszcze widok klombów ubranych w najrozmaitsze kwiaty. Błoga ta ustroń, nie utrzymywana wszakże jak zasługuje na to dla braku środków teraźniejszego właściciela, przeniosła mię w inne strony, którem widział przed laty i kilka chwil przemarzyłem w niej tak mile, że pomimo niewielkiego szacunku, jaki mam dla szampańskiego wina, zwłaszcza takiego, jakim handel zaopatruje obficie nasz Sybir, znajdując się w towarzystwie wielkich wielbicieli jego, wypiłem kilka kieliszków Montebello, które nie tylko mnie rozczuliło, lecz nawet do łez rozrzewniło. Tak to silna potęga widoku pięknej i ożywionej natury, bo nie sądzę, ażeby samo nazwisko nektaru, przywodzące na myśl świetne zwycięstwo, co jak jutrzenka przed słońcem błyszczy w dziejach przed świetniejszym jeszcze zwycięstwem otrzymanym na polach Marengo lub wspomnienia krwawego boju pod Eslik, były przyczyną tego wezbrania mojej czułości. A ponieważ mowa o szampańskim winie, muszę ci powiedzieć, iż nie wiem, czy w Szampanii, czy nawet gdziekolwiek na świecie, więcej w proporcji do ludności, zważywszy zwłaszcza, że wyznawcy Mahometa składają część jej znaczną. Piją go jak w Semipałatyńsku. Wyobraź sobie, że od 4 dni, gdzieśmy tylko byli zaproszeni na śniadanie, obiad, herbatę lub preferansa, wszędzie klikot, silery i Montebello zastępowały kwas i wodę. Nawet we młynie, w garbarni, za przyszły pomyślny odbyt mąki i skór spełniały się toasty szampanem. Nareszcie fakt historyczny, iż na weselu pewnego kupca 1500 butelek wypróżniono za zdrowie państwa młodych. Widziałem tu 5 sztuk bydła rogatego, które w tych dniach przywędrowało z Tybetu i wypocząwszy po trudach podróży ma iść do Petersburga. Bydło to niewielkiego wzrostu, kosmate, z ogonem krótkim i szerokim, znane w tych stronach pod imieniem kudasy, ma dużo i bardzo dobrego dostarczać mleka. Do rzędu także rzadkości, jakie szczególnie ściągnęły moją uwagę, zaliczyć muszę. Pierwsze, własnoręczny rysunek Pallasa, wyobrażający tego sławnego wędrownika po Syberii, rozmawiającego z burjatami w ich jurcie. Drugie, kilka wyrazów skreślonych w jednym albumie ręką Humboldta w czasie jego pobytu w tym mieście. Trzecie, parę bażantów z nadbrzegów Bałchasza. Czwarte, parę archorów z gór arkackich. Piąte, maleńką monetę rzymską z roku 101 ery chrześcijańskiej. Oto jest wszystko, co tu wraz z szampanem reprezentuje świat stary i nowy, Azję i Europę. Niewiele wprawdzie, lecz czy nie dosyć jednak jak na sybirską osadę leżącą na krańcach europejskiej cywilizacji? Piękna pogoda uprzyjemnia nasz pobyt w Semipałatyńsku. Gościnni jego mieszkańcy kazali nam zapomnieć o chłodzie i trudach doznanych w czasie podróży z Omska. Lecz oto w tej chwili odbieramy wiadomość, że konie przypędzone z bliższych aułów kirgijskich czekają na nas na drugiej stronie Irtysza. Jutro więc czynimy rozbrat z cywilizowanym życiem i puszczamy się na wszystkie niewygody, przygody i niebezpieczeństwa koczowniczej wędrówki. Lecz fortes fortuna juvat, odważnym szczęście sprzyja. Bądź zdrów! Na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do posłuchania kolejnej części wspomnień z podróży Adolfa Januszkiewicza po stepach kirgijskich w 1846 roku. Audycję przygotowała Barbara Kendys, tekst czytała Lucyna Klimek, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgijskich.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗和

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Bir önce ben bizi bir yemiz kullandı.

0: 1人目高田高田高田高田拉赫面，
1: 有请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

该是你，不该是你。可是你，可是你。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story. Historia одной песни.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimash. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Historia jednej piosenki. Wita Was Artur Bartkowski. Dzisiejszy wieczór poświęcony będzie utworowi The Pearl Fishers w wykonaniu Dimasha Kudaibergena i Placido Domingo.

I've been alone with you inside my mind.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Dimash,
1: please welcome Dimash.
2: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Lucyna Klimek. Kolejnym nowym utworem w tym cyklu audycji będzie piosenka o angielskim tytule Know lub po rosyjsku Znaj. Któż z nas nie kocha tej piosenki, a zwłaszcza wokaliz wykonywanych przez Dimasza na koncertach? To utwór mieniący się wszelkimi barwami tonów i emocji. Najbardziej zmysłowy, subtelny i intymny. Utwór, który zawsze porywa i zabiera nas w podróż w głąb naszego serca. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy. A teraz zaczynamy.

Muzykę do dzisiejszego utworu napisał Igor Krutoj dla Lary Fabian w ramach wspólnie wydanej przez nich w 2010 roku płyty Mademoiselle Zhivago. Wersja Ascolta la voce, wokaliza, była więc wersją pierwotną, wykonywaną oryginalnie przez Larę Fabian. Premiera płyty miała miejsce na Kremlu w Moskwie w roku 2010. W tym samym roku Lara wykonywała ją również na festiwalu Nowa Fala, którego organizatorem był Igor Krutoj i na którym, jak pamiętamy, w 2018 roku zadebiutował Dimash i od którego zaczęła się wspaniała współpraca Igora i Dimasha. Igor Krutoj był wtedy pod tak wielkim wrażeniem głosu kazachskiego artysty i jego możliwości wokalnych, że zaproponował współpracę i zaprosił do swojego studia w Moskwie, gdzie pozwolił wybrać dowolne piosenki ze swojego archiwum. Dimash wybrał m.in. tę melodię. Zanim jednak przejdziemy do wykonań Dimasha, posłuchajmy Lary Fabian w premierowym wykonaniu wokalizy naszej dzisiejszej melodii.

Dziękujmy przeznaczeniu, które kazało wybrać Dimaszowi tę melodię spośród dziesiątek innych oferowanych mu przez Igora Krutoja. Dzięki temu możemy się cieszyć i rozkoszować wspaniałymi wykonaniami na koncertach. Specjalnie dla Dimasza słowa do tej piosenki napisał Michał Gutseriew, rosyjski biznesmen i polityk, ale również poeta i liryk. Gutseriew jest autorem dziesiątków hitów wykonywanych przez wielu piosenkarzy. Jak pamiętamy, jest on również autorem słów piosenki Miłość zmęczonych łabędzi, pięknej, kultowej piosenki Dimasza. Pierwsze wykonanie przez Dimasza piosenki Znaj miało miejsce 22 marca 2019 roku w Moskwie na Kremlu, na koncercie w ramach trasy D-Dynasty. Koncert ten miał tak duże zainteresowanie, że podjęto spontaniczną decyzję, że będzie drugi koncert na tej samej sali kolejnego dnia. Podczas samego koncertu, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, Dimasz w zasadzie wykonał wokalizę, używszy słów jedynie w pierwszej zwrotce. W wersji telewizyjnej z tego koncertu ścieżka dźwiękowa do tej piosenki została zmieniona i do muzyki Igora Krutoja dołożono zapis zaśpiewanego przez Dimasza w studiu tekstu Michała Gutseriewa. Jak widać, w rosyjskiej telewizji preferowano wersję z pełnym tekstem Gutseriewa. Dimasz wtedy jeszcze nieczęsto śpiewał wokalizy, więc wykonanie Znaj na tych koncertach niemal w całości w postaci wokalizy było fascynujące. Słuchając tego, mieliśmy wrażenie, że to namiętna rozmowa dwojga kochanków, delikatna, czuła, intymna, zabierająca w kosmos wzajemnej fascynacji. To było niesamowite i fascynujące. Posłuchajmy wersji z pierwszego koncertu w Moskwie.

Po tej premierze na dwóch koncertach w Moskwie Dimash wykonywał ten utwór w 2019 roku jeszcze wiele razy na różnych scenach. W talk show Privet Andrii, na scenie New Wave, w telewizji centralnej, na jubileuszowym wieczorze Igora Krutoja i na koncercie z okazji Dnia Pracowników Departamentu Spraw Wewnętrznych. W grudniu 2019 roku na ceremonii wręczenia nagród Victoria Rush National Music Awards za wykonanie utworu Znaj, Dimash otrzymał nagrody Odkrycie Roku i Wokalista Roku w muzyce klasycznej. A w styczniu 2020 roku w konkursie Piosenka Roku, część druga, otrzymał nagrodę najlepszego piosenkarza roku za utwór Znaj właśnie. Rok 2020 miał być rokiem Dimasha, zapełnionym koncertami w Rosji, na Łotwie, Ukrainie, a także w Europie Zachodniej. Niestety koronawirus zmienił wszystko. Przed zamknięciem granic Dimash zdążył wystąpić jedynie w miastach leżących na wschód od naszego kraju.

Między tymi koncertami 28 lutego 2020 roku zaśpiewał również tę piękną piosenkę w programie telewizji rosyjskiej Wieczerny Urgant. Ta wersja Znaj, wykonana przy akompaniamencie Krutoja i rosyjskiej grupy Frukty, to magiczny, poruszający serce i duszę kameralny występ Dimasza. W intymny nastrój wprowadzają nas bliskie ujęcia z kamer. Zbliżenia jego sylwetki, siedzącej przy mikrofonie, sprawiają, że mamy wrażenie, jakby śpiewał tylko dla nas. A jego głos i piękne melizmaty sprawiają, że nie można przestać słuchać tego utworu. Cóż mogę dodać? Może tylko to, że kiedy głos Dimasza improwizuje z saksofonem, to tworzy się zupełnie nowa muzyka, muzyka sfer. Wieczerny Urgant to cykliczny rosyjski program rozrywkowy, talk show, prowadzony przez Iwana Urganta. W odcinku 1256 gościem muzycznym był Dimasz i Igor Krutoj, właśnie z piosenką No. Ale nie był to pierwszy występ Dimasza w tym programie. Wcześniej, bo 31 października 2019 roku, był jednym z gości tego programu. Pozostałymi gośćmi był Igor Krutoj i Adelina Sotnikowa, mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym. Większość publiczności zgromadzonej w studio to byli oczywiście fani Dimasza, którzy mieli ze sobą liczne transparenty. Sam prowadzący był pod wrażeniem osiągnięć Dimasza oraz miłości i wsparcia ze strony fanów. Dostał wtedy od Dimasza w prezencie kazachski strój ludowy, czapan. W jednym z komentarzy na YouTube pisano: a za 100 lat ludzie będą nam zazdrościć, że mogliśmy słuchać Dimasza na żywo. Posłuchajmy teraz tego niezwykłego wykonania Znaj z programu Wieczerny Urgant z lutego 2020 roku.

2 października 2019 roku na kanale YouTube Dimasza odbyła się premiera klipu do piosenki Znaj w reżyserii Alana Badojewa. Klipu, który nagrywany był w przepięknej scenerii Islandii. Jest pełen symboliki. Ukraiński reżyser chciał w nim przedstawić głębszy, filozoficzny sens. Jak powiedział Badojew, teledysk pokazuje niekończący się krąg relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą, od momentu narodzin, przez miłość, zjedzenie grzesznego owocu, do samozniszczenia. Igor Krutoj i Michał Gutseriew pokazali w piosence wieczną ludzką ideę dążenia do miłości absolutnej, a Dimasz obdarzył głosami duszę dwojga kochanków. Teledysk zaczyna się spokojnie, stopniowo nabiera mocy i staje się coraz bardziej emocjonalny. Sam początek to fragment śpiewu Dimasza puszczony od tyłu, symbolizujący cofanie się w czasie, do tego, od czego ta historia się zaczęła. Wideo kręcone było wśród niezwykłych krajobrazów Islandii, na czarnej plaży, dającej wrażenie bycia na innej planecie. Pod wodospadem Skoafoss, który osiąga wysokość 60 metrów i gdzie często pojawia się tęcza. W teledysku widzimy mężczyznę i kobietę, pierwszych ludzi, żyjących jako jedyni na planecie. Widzimy miłość i walkę, przyciąganie i odpychanie, ogień i wodę. Wideo miało zanurzać widza w nieziemskim świecie, a śpiew Dimasza wciągać w tajemniczy, mistyczny nastrój i wyzwalać intensywność uczuć i emocji tkwiących w piosence. W niektórych widzach wywołuje wręcz uczucie niepokoju. Pod klipem na swoim kanale YouTube Dimasz napisał: piosenka jest niezwykła, zupełnie niepodobna do innych. Niebo i ziemia spotykają się w tej kompozycji. Ludzka i uniwersalna miłość. Teledysk wywołał duże zaskoczenie swoją formą i dyskusję na forach. W komentarzach można znaleźć również krytyczne reakcje. Alan Badojew i Dimasz stworzyli klip jakże inny od zapowiadającego się lirycznego ujęcia. Ta wizja chyba jednak nie za bardzo przypadła do gustu fanom. Ma tylko niewiele ponad 2 miliony wyświetleń w ciągu 4 lat. Czy słusznie? Może warto obejrzeć ten teledysk jeszcze raz? Ciekawą interpretację dała tu jedna z fanek. Pierwszego dnia usłyszałam piękny głos Dimasza i zobaczyłam przyrodę Islandii. Taniec i fabuła klipu rodziły pytania. Chciałam odkryć zamysł Badojewa. Obejrzałam kolejny raz wideo i wtedy dopiero ujrzałam zjawiskowy, wspaniały początek, gdzie Dimasz gra swoim głosem tak perfekcyjnie. W kolejnym odtworzeniu ujrzałam: ta dwójka ludzi utkała w swoim tańcu niesamowitą plątaninę relacji międzyludzkich. Narodziny i rozkład, czułość i złość, strach i odwaga, nienawiść i miłość, stworzenie i zniszczenie, życie i śmierć, ziemia i gwiazdy, chwila i wieczność. Posłuchajmy teraz Znaj z tego teledysku Dimasza.

Utwór Znaj jest zawsze perełką na koncertach Dimasza. Wiem, każda piosenka Dimasza jest perełką, ale ta konkretnie ma jedną bardzo unikalną cechę. Dimasz, występując na żywych koncertach, praktycznie zawsze improwizuje w jej trakcie. Nie wiemy, czy są to wcześniej przemyślane i przetrenowane zmiany, czy też wymyślane na gorąco w trakcie śpiewania. Ale sądząc po tym, jak bardzo różnią się wersje z poszczególnych koncertów i jaka jest ilość i częstotliwość tych zmian, można sądzić, że jednak są to improwizacje. Jest to więc piosenka o niemalże tylu wersjach, ile było jej wykonań przez Dimasza. Utwór, na który słuchacze czekają zawsze z zapartym tchem. Ciekawi, jak zabrzmi tym razem. A on za każdym wykonaniem robi to trochę inaczej. Wersja Ascolta la voce, posłuchaj głosu, jest bardziej intymna niż śpiewana z tekstem. Często jest przez Dimasza śpiewana w pozycji siedzącej. Publiczność na koncertach ma poczucie wciągnięcia w osobisty świat Dimasza. Zasłuchana, w milczącym zachwycie. Nie słychać okrzyków ani pisków fanów. Wykonania koncertowe ascolty, czyli wokalizy, miały miejsce od początku, włącznie przecież z prawykonaniem przez Larę Fabian. Jest to więc melodia szczególnie przeznaczona do pokazania wyjątkowych umiejętności wokalnych i tworzenia niezwykłego, magicznego świata emocji u słuchaczy. Wokalizy Dimasza na koncertach to w 2019 roku w lipcu w Dubaju, w październiku w Soczi, w listopadzie w Sankt Petersburgu, w grudniu w Nowym Jorku. W 2020 roku w lutym w Krasnodarze, Kazaniu, Jekaterinburgu, a w marcu w Rydze, Moskwie i w Kijowie. Komentarze fanów. Zawsze czekam na ascoltę. Zachwyca mnie, że za każdym razem jest inna i tak intymna i emocjonalna, że słuchając zapominam oddychać. Po każdej wokalizie Znaj zalega w mojej duszy taki rodzaj ciszy, której nie chcę naruszać. Nie chcę ubierać w słowa, bo są zbędne. Każde takie wykonanie jest wyczekiwane jak premiera, bo za każdym razem Dimasz śpiewa Znaj inaczej, zawsze pięknie. Posłuchajmy teraz dla wielu z nas numeru 1 koncertowego wykonania Znaj z Kijowa.

0: Дякую!
1: Drodzy słuchacze, na tym kończymy dzisiejszą audycję. Jej powtórek możecie posłuchać już za parę godzin. Dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, w poniedziałek o 4:00 rano i we wtorek o godzinie 10:00. Potem od kolejnego czwartku od 21:00 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie, w czwartek o 21:00, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kendys. Audycję przygotowała i prowadziła Lucyna Klimek. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

그대로 가시네.

Let's go. Come on. Eu vim com a sua.

0: 平均墨画封侯氏，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Kerime tağda tağda tağda tağda. Rahmet.

0: 凭君墨画封侯事，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑暗漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 学者

Oh!